Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

w diabłę. Wróćmy tam. Dziewczyny.

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5:35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież w poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: Cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: I
1: jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max. Kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5:35? RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6:36, 5:36.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
4: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
3: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
4: Najgorzej.
3: A Justyna od drugiej w nocy nie śpi, a aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajny, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi sajli i wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
4: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
3: Ci trochę może zejść to.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: No chcemy więcej.
3: Dajcie jeszcze znać Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
4: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik na nas gwizdał, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop
4: nazywa
3: Roman.
4: Nazywa się Roman? Naprawdę?
3: Tak, gdzie
4: nazywa
3: jest się Roman, no.
0: Tytus i Atomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jak ma taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie. Chcesz

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś w tym stylu.
4: No. Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną. Mac Pigeon?
3: Albo Mac
4: Gołąbek.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, to, trójkąty, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko,
0: nie?
1: Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji mamy przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: No, czyli brawo, jak zawsze, Polacy, czyli no. Jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło! As serwisowy.
3: Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony. I nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma, nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle, ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłaś, nie robiłeś, śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16.00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę. I to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką szczotkę, która już wygląda tak, wiecie, jakby po prostu była taką spódniczką rozkloszowaną. Nic się już tym prawie nie da umyć, ale no nie wyrzucę jeszcze. Bo jest moją ulubioną.
3: Mamy też głosówki od was na Messengerze RMF Max.
4: Ja chyba nigdy nie wyrzucę kaleson, których mama mi kupiła w 5. albo 6. klasie podstawówki.
5: No słuchaj, jak pasują, no cokolwiek, jako rękawiczki może.
3: Tak, to jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To są takie kalesony dojrzewające po prostu.
3: Długo.
0: Rosną z człowiekiem.

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady. 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz 5.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Gdy głód cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe, wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy, gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
7: Na zegarach jest 7, czas na flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
8: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale my do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogły być trudne warunki pogodowe.
9: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski, 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
8: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie?
10: Ja nie czekam. Ja czekam.
11: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
10: Tak.
11: To na co najbardziej czekasz?
10: Na WF. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
11: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
12: Ja bym oczywiście przedłużyła.
11: O ile?
12: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
10: ja
12: nie?
10: Ja przedłużę o rok.
8: Głosy uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
8: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
13: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
8: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę, a za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
14: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
8: Oczywiście, że wracam.
5: Ja chciałam powiedzieć najgorzej, jak jesteś jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile tak, można, tak, ile można.
14: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
5: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas, już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Matełko.
2: Siemano ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do bekowania w pracy, nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo. W terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
0: Aha. Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wiesz.

0: U nas weekend jest praktycznie też poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne. Jejku.
1: Bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje.
0: No niestety.
1: Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
2: No przecież ta firma bez mnie nie istnieje, zawali się.
0: Nie, w ogóle nie.
1: Ale wiadomo, że obczajamy, jak nie mają w pracy. Przecież nigdzie nie odpoczywa się lepiej, jak patrzysz, jak nie pracują.
0: No tak.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji. Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień.

0: Głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max. Zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
1: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A już teraz Gibbs, Igo Formanie, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej i lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim dniem
0: wakacji. Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
3: Można.
0: Ten numer. To lato jakoś.
3: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
0: No.
3: Dobra, żartowałem.

0: tym numerem wakacje mogłyby się nie kończyć. Alabama ten w RMF Max, 22 minuty przed godziną 8. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji. Łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobimy taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało. Wiesz, że tako?
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.
1: Jak kierownica w drodze do pracy. To moje ulubione, naprawdę.
0: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Jak pachnie jak z wakacji.
1: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji.
0: No.
1: O, mieliście super wakacje.
4: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: W Arhelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pieczarka za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Papryka tylko 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 8,99. Oraz pomidor żółty w super cenie. 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Jessica, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97.5 FM.

0: I Lajoks, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Co ja tutaj czytam, słuchajcie, w miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
4: O, no.
3: Sytuacja miała miejsce następująca. W poprzek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mm-hmm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mm-hmm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że... I instruktor, i uczeń no pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
4: No, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7:48.
3: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie. Najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki nazywa pocztowy?
2: One Cent Magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak,
0: milionów 31 złotych. Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Znaczy na pewno jest wiele wart, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką,
2: tak?
1: To jest pieróg z jagodami.
0: Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
8: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, to już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Tu RMF Max, mamy dla was wszystko o tej porze, czego potrzebujecie. Flash Anię Łopuszańską i ósmą.
2: A wujka w Wielkopolsce zakorkowana. To jest odcinek między węzłami Poznań-Luboń-Poznań-Komorniki. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNT. O 11:00 rusza protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
3: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
4: Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
3: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
2: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej za litr.
5: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
2: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Ta sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
6: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
2: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
2: Na flash sportowy w RMF Max otwiera piłkarska ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
8: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
2: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
7: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
7: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
2: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
9: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
2: Chyba tak.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
9: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
2: Znasz?
9: Ale ten też znam doskonale. To Temper City Self-Aware, znany z TikToka, Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Kowalska i Matełko.
9: Dzień dobry.

0: Wow, co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych?
0: Okej.
4: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
4: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
3: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
4: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj. RMF Max. Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Ślimax pod 7-3.
3: Najlepsza okazja tego poranka.

0: Ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kygo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przyglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: To już od jutra, od 1 września, tak, no, także
2: to
0: uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia. To zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30 żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
2: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
3: Teraz poważnie.
4: Jaka ciekawostka.
3: Skupienie, no.
2: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
3: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: no nie? No nie, właśnie, co tam trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My Body is in Ready jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją. Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszyk zakupowy potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł. Nie jest źle tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi. Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell. 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, ale z tej okazji profesor Mateusz postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki.
2: To
3: zakres.
2: Matko.
3: Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia, Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to?
4: Rysy.
3: O, dobrze, brawo.
2: Dobrze, dobrze.
3: Dobra, wiedzieliście. Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę.
4: Telefonie.
3: No. Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską. Słuchacze, wiecie, słuchacze.
4: Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę. No.
3: Litwa. Dobrze, dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam mocniejsze pytania?
0: Mogę zgłosić LP?
3: Dobra, oddaj mi jej punkt. To jest warstwa lasu, ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
4: No wyciągać pierwiastek. No,
3: ale odpowiedziałeś
0: z liczby
3: na 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak? Nie wiem.
2: Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
3: Mnożymy, dzielimy?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
2: To coś. 10 do 9.
5: Przyszedł do ciebie śpisz.

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi, w ogóle ten perkusja, uwielbiam.
1: Gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody.
3: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Podlasie 97,5 FM.
6: Jest 9:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka, cześć, czas na świeży flash i prognozę pogody. Jeszcze tylko dzisiaj wolne i od jutra dzieciaki wracają do szkoły, a tam od 1 września spore zmiany, między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Będą od niego jednak wyjątki.
7: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami, po zasięgnięciu opinii uczniów.
6: Jeśli uczeń złamie zakaz, karą może być m.in. obniżenie oceny z zachowania, dodaje Magdalena Greinert.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. O ładnej pogodzie możemy dziś tylko pomarzyć. Władze na niebie mają mieć chmurę, a po południu IMGW ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Ale będzie dziś ciepło, w Białymstoku do 26-27 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Kardiochirurdzy z USK w Białymstoku uratowali 17-latka przed przeszczepem serca. U nastolatka stwierdzono przerost mięśnia sercowego, który uniemożliwiał jego prawidłowe funkcjonowanie.
8: Rok temu państwo zgłosiło się do mnie i powiedziało, że ich syn, tam 17-latka, ma taką ekstremalną postać. Co to znaczy ekstremalną? To znaczy, przegroda jest aż taka gruba, że 3 razy większa jej grubość niż w normie. Przeszczep serca to jest jedno z rozwiązań.
6: Ale tego przeszczepu udało się uniknąć.
8: Powiedziałam, że raczej mogę pomóc bez przeszczepu serca przedłużyć syna życie.
6: Mówił kardiochirurg Władimir Andruszczuk, który usunął wadę serca wymyśloną przez siebie metodą. Ten temat jeszcze dziś powróci w RMF Max. To warto wiedzieć z RMF Max. Rekordu nie udało się pobić. Wczoraj do Ogrodu Pałacu Branickich na lekcje jogi przyszło 620 osób. To była już druga białostocka próba ustanowienia rekordu. Żeby ją pobić, potrzeba było co najmniej 725 osób. Wczorajsza lekcja jogi była jednocześnie finałem cyklu Joga na wakacjach. Sukcesem mogą się natomiast pochwalić piłkarze Jagiellonii, którzy pokonali wczoraj w Częstochowie Raków aż 5-2.
9: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez 2 kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
6: Przyznał po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec. A kolejne spotkanie Jagiellonii już w czwartek. O 20:30 białostoczanie zagrają zaległy mecz wyjazdowy z Lechem Poznań. I to był flash RMF Max o 9:00 w skrócie. Teraz prognoza pogody.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Meteorolodzy zapowiadają dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, a więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale raczej na cuda na niebie nie liczcie. Natomiast po południu mamy alert z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, letnie. Dziś w Białymstoku i Łomży 26, maksymalnie 27 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę z zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: No czyli czekamy dalej na jesień. Ale już niedługo, za chwilę będzie zimno.
13: Spokojnie. No i będzie ja na co czekać znowu, nie?
14: Nie czekam, fajnie jest.
12: Ale ja czekam, już chcę jesień.
13: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył. Było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
12: Dziękujemy, Karola.
13: Filip.
14: Mateusz.
13: To było wstawaj, nie udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie?
11: Max.
13: Shimza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

Max, urlop był naprawdę przepiękny, wakacje jeszcze piękniejsze, ale czegoś mi na tym urlopie brakowało. Ja już wiem tak naprawdę czego, czyli kontaktu z wami. Czas na byle do obiadu, fajnie być z powrotem. Przemek Kubera zostaje z wami do godziny 12. Super, że jesteście, wspaniałe, piękne, jeszcze sierpniowe, poniedziałkowe przedpołudnie wspólne przed nami. Kłaniam się niziutko, serwus. A, bo bym zapomniał powiedzieć, że w poniedziałek w pracy to trzeba się rozpędzać powoli, odpowiednio, w tempie od Taco na Fide. Tamagotchi, na przywitanie, zróbcie troszkę głośniej.

Ej, co z tego, że ma parę ładnych lat, jak cały czas robi robotę, czyli buja nami w poniedziałek od lewej do prawej. Rem Maddy, Single Ladies, to jest RMF Max w Podlasie. Efektownie to wyglądało wczoraj, jak Jagiellonia Białystok rozbiła, bo tak trzeba powiedzieć, Raków Częstochowa 5-2, to nam daje szóste miejsce w tabeli, dopiero szóste, ale przypomnę, że niektórzy rozegrali już 6 spotkań, a Jagiellonia tylko 4 w Ekstraklasie. Nadrabiamy w najbliższy czwartek wyjazdowym spotkaniem z Lechem Poznań. Kciuki trzymamy, kto się do Poznania nie wybiera. Od godziny 20:30 najbliższe spotkanie domowe dopiero w niedzielę. Jagiellonia kontra Śląsk Wrocław. A przecież Ekstraklasa to nie wszystko. Jagiellonia także w europejskich pucharach gra. Najbliższe spotkanie z Olympiakosem 16 września, tym razem znowu

0: Nowe brzmienia w RMF Max. Krótko i na temat 15 tysięcy złotych jest do wygrania od RMF Max. Albo inne super nagrody. Mamy maszynkę do popcornu, do lodów, głośniki, JBL, Instaxy, wodę kokosową. Naprawdę solidny zapas. Szczegóły na rmfmax.pl. A jeżeli ktoś ma ochotę się zgłosić, to jest bardzo dobry moment, bo ruszam z rundą bonusową. Każde zgłoszenie teraz przez najbliższe parę minut mnożę wam razy 600. rmfmax.pl. Tam wchodzicie do gry. O 15 koła albo inne nagrody. RMF Max.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie. Meteorolodzy zapowiadają dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, a więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale raczej na cuda na niebie nie liczcie. Natomiast po południu mamy alert z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, letnie. Dziś w Białymstoku i Łomży 26, maksymalnie 27 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę z zachodu.
5: RMF Max.
6: RMF Max Podlasie.

0: To Andy Dusty i Zakaria w RMF Max Podlasie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Końcówka sierpnia, początek września. To jest moment, kiedy trzeba się szykować w stolicy Podlasia, także na drogowe niespodzianki. Remontowy rollercoaster przed nami od rana do godziny 17. Dzisiaj na ulicy Berezińskiej. Dzisiaj i jutro tak naprawdę. Połówkowe zawężenie jezdni, będzie mniej miejsca, zdecydowanie więcej emocji w korkach. Równolegle na ulicy Kopernika też wjeżdżają ekipy remontowe. Też będą zwężenia, a to oznacza, że troszkę więcej czasu zajmie wam pewnie dzisiaj i jutro powrót z pracy do domu. No sorry.
1: Nowość RMF Max.
0: I są takie rzeczy, które się u nas w RMF Max nie zmieniają, niezależnie od tego, czy mamy lato, czy być może już wakacje się powoli kończą. To nowości na naszej antenie. Deli Supreme już teraz.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Minęła 10:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam ponownie, czas na świeży flesz i pogodę. Ukraińcy pobierający 800+ jeszcze tylko dzisiaj mają czas, aby udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związanych z tym świadczeniem. Jeśli tego nie zrobią, mogą je stracić.
1: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Minęła 10:00, czas na informacje z regionu w skrócie. Uwaga, kierowcy z Białegostoku, spodziewajcie się utrudnień na Berezyńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Nadburzańską. W związku z remontem ulicy jezdnia będzie połówkowo zwężana, a utrudnienia potrwają do jutra. Zmieniamy temat. Dziś ostatni dzień, aby zgłosić swój pomysł na rozwój miasta i wsi w ramach 12. edycji Wasilkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 800 tysięcy złotych, z czego 420 tysięcy na projekty ogólnomiejskie, 330 na projekty sołeckie, a 50 tysięcy na projekty zielone. Dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego od 1 września, czyli od jutra, uczniowie 4 ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku będą mogli korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej, szatni i łazienki. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu Atrakcyjna Strefa Sportowa 4 ELO. A teraz szybki skok do powstającej białostockiej galerii sportu. Trafiły tam kolejne eksponaty, które przekazała lekkoatletka KS Podlasia Białystok Ewa Swoboda.
3: Sukcesywnie staramy się zdobywać kolejne eksponaty, kolejne artefakty i tym razem dzięki wybitnej sportsmence, pani Ewie Swobodzie, która niedawno na zakończonych w Birmingham Mistrzostwach Europy zdobyła 2 medale. Srebrny na 100 metrów indywidualnie i brązowy w sztafecie 4x100 metrów.
0: A jakie eksponaty przekazała Ewa Swoboda?
3: Udało nam się zdobyć dzięki jej przychylności i życzliwości jej kolce oraz numery startowe, także koszulkę klubu sportowego Podlasie Białystok.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Z Ewą Swobodą porozmawiamy w kolejnych fleszach RMF Max, a otwarcie białostockiej galerii sportu planowane jest na przyszły rok. A na koniec szybki news dla filmowców. Zbliża się kolejna edycja akcji Filmowe Podlasie Atakuje. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w tym przeglądzie twórców z Podlasia. Nabór filmów do tegorocznej edycji wydarzenia rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, a premierowy pokaz odbędzie się 10 października w Kinie Forum.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Prognozy synoptyków na pierwszą część dnia wyglądają dziś naprawdę obiecująco. Sporo słońca obiecują nam synoptycy, no przynajmniej do południa. Natomiast na popołudnie IMGW ostrzega nas już przed intensywnymi burzami i mocnymi opadami deszczu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, jak na ostatni dzień sierpnia. Dziś w Białymstoku i Łomży 26, maksymalnie 27 kresek. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
4: na maksa. Nie do tego, to akurat w RMF Max mamy bardzo dużo. Ja także po godzinie 10:00 tych hitów na maksa. W poniedziałek nie zawaham się użyć. Przemek Kubera cały czas z wami i to jest Byle do obiadu. A kto nie wierzy, to teraz robi troszkę głośniej w RMF Max. Totalna świeżynka, czyli Axwell i Bone, Whatever Turns You On. To są takie brzmienia, które mogą przypominać lata 90, a to świeżynka. No jakie zaskoczenie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu Kasia.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania, duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: Ale to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego Blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: i po reklamie.
1: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, jestem Angelika.
3: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
4: Cześć kochani, z tej strony Klau.
5: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Podlasie 97.5 FM.
2: A skąd to tak ciągnie?
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie. Bardzo przyjemnymi cyferkami na termometrach żegna nas sierpień. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 27 kresek. Zachmurzenie w drugiej części dnia ma być umiarkowane. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem IMGW ostrzega nas przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 30 mm wody na metr kwadratowy. No i niewykluczony jest też grad.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: hity na maksa nieustająco w RMF Max, a teraz przed 13 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we Fleszu za chwilę.
2: RMF Max. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Gdy głód cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe. Wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy. Gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Cześć, z tej strony Igor.
5: Hello, this is Zina.
6: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
7: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Podlasie 97,5 FM.
9: Na zegarach 13. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witam ponownie. Zapraszam na świeży flash i pogodę. Burzowo może być dzisiaj prawie w całej Polsce. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz bardzo mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać do północy. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazać do 30 stopni.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
9: A teraz informacje z regionu w pigułce. We fleszu o 13 wracamy do nowatorskiej operacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Z RMF Max wiecie, że lekarze uratowali 17-letniego Sebastiana przed przeszczepem serca. Stwierdzono u niego przerost mięśnia sercowego, który uniemożliwiał jego prawidłowe funkcjonowanie.
10: To serce, brakuje mu objętości krwi, żeby ją wypchnąć, żeby po prostu człowiek mógł żyć. I pan docent usunął ten nadmiar tej przegrody i powiedzmy sobie, że to jest rekordowa ilość gramów, którą do tej pory usunął w tej klinice, bo to było ponad 17 gramów. To jest bardzo dużo. Zazwyczaj przeciętnie usuwamy 4, ale nie 18.
9: Opowiada kierownik Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku profesor Tomasz Hirnle. Białystok będzie współorganizatorem drugiego Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Miasto stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych 4 listopada. To już ostatni moment, aby zgłosić się do 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Filmy należy przesłać do dziś, a w grudniu powalczą one w Białymstoku o Grand Prix Festiwalu, główne nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii, o nagrody specjalne za najlepszą animację, dokument, fabułę, zdjęcia i muzykę oraz nagrodę publiczności Dzikiego Żubra. Swoje nagrody przyznają też polscy i zagraniczni dziennikarze oraz młode jury. Szczegóły na żubrowka.pl. We fleszu o 13 czas na raport sportowy z weekendu. Jest z nami w studiu Robert Bońkowski. Witaj, Robert, co na początek?
11: Dzień dobry. Zaczynamy od sukcesu tenisistów stołowych z Doilid Białystok. Nasi sportowcy w weekend rywalizowali w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Doilidy wygrały swoją grupę, wygrywając 3 spotkania i dzięki temu zameldowały się w 1/8 tych rozgrywek. Dobry mecz przed startem drugiej ligi zanotowali również koszykarze Żubrów Białystok. Białostoczanie zwyciężyli w turnieju o Puchar Prezydenta Białego Stoku. W finale pokonali 114-65 drużynę Tura Basket Bielsk Podlaski.
9: Tyle od naszego reportera. A na koniec flesza o 13 jeszcze krótko o pamiątkach z kariery Ewy Swobody, które trafiły do Galerii Białostockiego Sportu. We fleszu o 14 powiemy Wam, co to za pamiątki. A teraz pora już na świeże prognozy od synoptyków. Bądźcie blisko radia.
12: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a to oznacza, że są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie nie liczcie. Za to możemy liczyć na bardzo fajne cyferki na termometrach, bo dziś w Białymstoku i Łomży nawet 27 kresek. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem, przypominamy, mamy alert pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Specs i MGW prognozują też porywisty wiatr rozpędzający się nawet do 85 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek.
13: RMF Max.
15: Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: mamy dla was coś specjalnego w popołudniowym programie RMF Max. Jedna zagadka i 15 tysięcy złotych. Łatwiej wygrać 15 tysięcy, gdy rozwiążesz tę zagadkę.
1: Stoi w ogrodzie albo na plaży, gdy o odpoczynku każdy z nas marzy. Ma ramę z drewna, oparcie wygodne i na nim leżysz w dni ciepłe, nie chłodne.
0: Pierwsza L, ostatnia K.
1: Więcej wam nie powiemy.
0: Odpowiadam, bo wiem, że jesteście w pracy. Uwaga, kto wysyła odpowiedź na tą zagadkę teraz SMS-em na 7327, ten zwiększa swoje szanse na 15 tysięcy złotych razy 1000.
1: Rozwiązanie tej zagadki wysyłacie SMS-em pod 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
15: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
16: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
19: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
20: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
19: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: I po reklamie.
25: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
26: Hey, this is Calvin Harris.
27: Siemano, z tej strony White 215.
28: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
29: RMF Max.
30: Podlasie 97,5 FM.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić, żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN, ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze, to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a to oznacza, że są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie nie liczcie. Za to możemy liczyć na bardzo fajne cyferki na termometrach, bo dziś w Białymstoku i Łomży nawet 27 kresek. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem, przypominamy, mamy alert pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Specas IMGW prognozują też porywisty wiatr rozpędzający się nawet do 85 km na godzinę.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. We

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego tak. Dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! A, no właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Tu Martyna.
20: Jestem Kuba. Dołączam.
21: What's up everybody, I'm Mamy Van Buren.
22: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
23: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
0: Jest 13:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam, zapraszam na flash i pogodę. To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nami m.in. procedura rejestracyjna.
24: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
0: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Polsko. Nowa szczepionka na czerniaka ma być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Pora na informacje z regionu w skrócie. Od jutra zacznie obowiązywać rozporządzenie przedłużające strefę buforową na granicy polsko-białoruskiej. Będzie obowiązywać do 29 listopada. Takie rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia do 2 sierpnia tego roku Straż Graniczna odnotowała zaledwie 335 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To spadek aż o 98% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2025. Jak czytamy w komunikacie, MSZ przekonuje, że mniejszy napór nie oznacza końca kryzysu, a zagrożenie hybrydowe nadal jest aktualne. Aktualne jest też ostrzeżenie z IMGW. Burzowe i deszczowe popołudnie zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Opady momentami mogą być intensywne. Może im towarzyszyć porywisty wiatr do 85 km na godzinę. Lokalnie grad. Alert zacznie obowiązywać od 15. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Pamiątki z kariery Ewy Swobody trafiły do Galerii Białostockiego Sportu. Od rana informujemy o tym w RMF Max. Wśród nich są m.in. numer startowy z Mistrzostw Europy 2026 w Birmingham i buty z halowych Mistrzostw Świata w Toruniu. Ale to nie jedyne pamiątki, które ostatnio trafiły do galerii.
1: Przekazali nam swoje eksponaty i hokeiści, piłkarze i koszykarze białostockich drużyn, ale mieliśmy też szczególny czas związany z lekkoatletyką i lekkoatletkami, ponieważ lekkoatletyka w Białymstoku kobietami chyba stoi jednak.
0: Jedna z nich też przekazała pamiątki do galerii.
1: Pani Krystyna Zabawska, którą wszyscy znamy i jest wielką ambasadorką białostockiego sportu, 16-krotna mistrzyni Polski na otwartym stadionie, 15-krotna mistrzyni Polski w hali, medalistka Mistrzostw Europy, a przede wszystkim 4-krotna olimpijka. Pani Elżbieta przekazała nam m.in. swój strój z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
0: Mówił Marcin Koziński, kustosz Białostockiej Galerii Sportu, która ma zostać otwarta w przyszłym roku. A skoro już jesteśmy w sportowym temacie, dziś odznakę honorową województwa podlaskiego z rąk marszałka odebrał Karol Jakubowski, trener, nauczyciel, działacz sportowy i autor książek poświęconych sportowi naszego regionu. To setki nazwisk wydarzeń i opowieści o tych, którzy tworzyli jego historię.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ostatni dzień sierpnia przynosi bardzo przyjemne wartości na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży 26, maksymalnie 27 kresek. No niestety prognozy synoptyków na popołudnie nie wyglądają już tak kolorowo. IMGW ostrzega nas przed intensywnymi burzami, którym mogą towarzyszyć mocne opady deszczu. No jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie po południu raczej będzie niskie, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Dzisiaj specjalnie nie mówimy wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
4: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Michiko i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Michika.
1: Michika. Jest tak, to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, bo mogłaby być awantura.
0: Michika.
1: Michika. Michika jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać.

0: nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest sylwa bumpa, bumpa, bumpa. FF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse.

0: sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać, już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą w RMF Max. Specjalnie dla was 3 minuty wakacji ekstra.
0: Użel, taki, że orzesz.

0: super, jestem Dawid Podsiadło. Na błysk ostrzeżenia w prognozie pogody. Już za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Asia,
8: Ania,
7: Martyna.

0: Ostatni dzień sierpnia przynosi bardzo przyjemne wartości na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży 26, maksymalnie 27 kresek. No niestety prognozy synoptyków na popołudnie nie wyglądają już tak kolorowo. IMGW ostrzega nas przed intensywnymi burzami, którym mogą towarzyszyć mocne opady deszczu. No jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie po południu raczej będzie niskie, a biometr niekorzystny.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: macie wakacyjny romans, to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: Reklama.
1: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pieczarka za jedyne 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Papryka tylko 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 8,99. Oraz pomidor żółty w super cenie. 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Polskie sklepy Archelan.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No, Szefani, tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
7: Minęła godzina 15, słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Czas na flash, sport i pogodę. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Co to oznacza dla nas?
8: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
7: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie.
7: We flaszu o 15 czas na szybkie info dla kierowców. Mocno korkuje się już Branickiego, Mickiewicza i Piłsudskiego w Białymstoku. Dłużej postoimy też na dojazdówkach do Ronda Bronisława Mejera. Zwierzyniecka i Kopernika to też mały test na cierpliwość. Wracamy do tematu, który od rana śledzimy w RMF Max. Choroba była na tyle zaawansowana, że po kilku latach leczenia farmakologicznego lekarze widzieli tylko jeden ratunek, przeszczep serca. Z RMF Max wiecie, że lekarze z USK w Białymstoku znaleźli inne rozwiązanie, żeby uratować 17-letniego Sebastiana. Usunęli wadę serca dzięki innowacyjnemu zabiegowi. Posłuchajcie, jak czuje się chłopak.
9: Nie wiem, jak się czuje normalna osoba, bo nigdy nie miałem zdrowego serca, ale czuję się bardzo świetnie i dziękuję bardzo wszystkim lekarzom i pielęgniarkom i panu docentowi i doktorowi.
10: A ja dziękuję ci za zaufanie.
9: Bardzo długo nad tym myślałem, patrzyłem właśnie też na ten przeszczep serca. Ogólnie niedużo brakowało, żebym się zgodził na przeszczep, ale dalej gdzieś tam z tyłu głowy miałem coś takiego, że no po prostu ten przeszczep w wieku 17 lat nie jest dobrym rozwiązaniem dla mnie.
7: Mówili Sebastian i docent Andruszczuk, który usunął wadę serca wymyśloną przez siebie metodą. Sebastian wrócił już do domu, ma w planach ukończenie technikum. Ligowe emocje wracają na Horten Arenę. W niedzielę 6 września Jagiellonia Białystok ponownie wybiegnie na murawę stadionu. Tym razem rywalem żółto-czerwonych będzie WKS Śląsk Wrocław. Mecz o 20:15. A wczoraj, przypomnijmy, Jaga pokonała w Częstochowie Raków 5-2. We flaszu o 15 pytamy, czy Nick Prelec to nowy Afimiko Pululu.
11: Wiadomo, jakieś cechy wspólne na pewno mają, ale to są różni piłkarze, różni zawodnicy. Ale też ściągając Nicka wiedzieliśmy, jaki profil piłkarza ściągaliśmy i też rozmawiając przed samym transferem, o tym temacie z Nickiem też rozmawialiśmy. Nick sam miał takie przeświadczenie, że czasami mógłby być bardziej egoistyczny, wtedy więcej by tych goli może strzelał, ale na pewno ja bardzo doceniam tą jego drużynowość, że to jest taki team player.
7: Podkreśla trener Jagi Adrian Siemieniec. Jaga po 4 rozegranych meczach ma na koncie 9 punktów, a więcej sportowych newsów już teraz ma dla Was Krzysiek Chwaliński.

0: Krzysiek Chwaniński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
1: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
0: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że z każdą kolejną godziną chmur na niebie zacznie przebywać. No i mamy alertę z IMGW przed solidnymi burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 30 mm wody na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o wartości na termometrach, wieczorem w Białymstoku i Łomży nie mniej niż 20 kresek, w nocy 17. W nocy też może popadać i zagrzmieć.
5: Nie, moim zdaniem to tak dziwnie, to tak, że dzisiaj jeszcze wakacje, jutro już początek roku szkolnego, ale to we wtorek.
6: No tak się jakoś gdzieś ten kalendarz ułożył.
5: Nie, to powinny być wakacje do końca tygodnia jeszcze.
6: Tak.
5: I od poniedziałku normalnie zacząć.
6: Tak równo, od poniedziałku, to wtedy ma sens. Ale cóż, no, my dzisiaj w ten poniedziałek, który jest, się witamy z wami. Śliwek i Borycka, cześć. 4 minuty po 3:00, to jest kanon nadawczy w RMF Max.

0: Ale Farben i Body Talk w RMF Max.
1: Oui!
0: I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie.
1: Ja zaprezentuję
0: wakacji,
1: jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty w komórce lokatorskiej.
0: A ja zjadłem gofra z agrestem.
1: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
0: Sombrowi nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: Lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest tak, jeden
0: ja się
1: z tych
0: zgadzam
1: większych.
0: Z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie no, niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić, więc ślijcie Max na 7327 za 369. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać.
2: Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: I po reklamie.

0: o szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Na takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like, a jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami. Max.
2: Reklama. Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wynika z nich, że z każdą kolejną godziną chmur na niebie zacznie przebywać. No i mamy alertę z IMGW przed solidnymi burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 30 mm wody na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o wartości na termometrach, wieczorem w Białymstoku i Łomży nie mniej niż 20 kresek, w nocy 17. W nocy też może popadać i zagrzmieć.

0: Robin Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje... To ja.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 16. Marta Tyka. Witam ponownie. Czas na świeży flash i pogodę. Taniej już nie będzie. Dziś ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. Jakich cen możemy się spodziewać od jutra?
1: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
2: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
1: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak.
0: To był Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: We flaszu o 16 śledzimy aktualne komunikaty z IMGW, a te mówią, że w regionie może dziś solidnie zagrzmieć i popadać. Synoptycy ostrzegają też przed porywistym wiatrem do 85 km na godzinę. Alert ma obowiązywać do 22. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po flaszu. Trwa nabór do konkursu Naukolatek Nastoletni Naukowiec organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z regionu mogą dostać 8 tysięcy złotych na realizację swoich nieszablonowych pomysłów i projektów badawczych. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Zgłoszenia do 15 września. We fleszu o 16 szybki skok do Galerii Białostockiego Sportu. Powiększa się liczba eksponatów, które w przyszłym roku będzie można w niej oglądać. Ostatnio nowe gadżety przekazała lekkoatletka Ewa Swoboda. To m.in. jej numer startowy z Mistrzostw Europy 2026 w Birmingham i buty z halowych Mistrzostw Świata w Toruniu. A my sprawdzamy, ile wszystkich eksponatów udało się już zdobyć.
4: Teraz jest ponad 4 tysiące. To są i realia, i dokumenty. Staramy się je zbierać w sposób rozsądny, tak żeby one znalazły też swoje miejsce w galerii, na wystawie stałej, bo rozumiem, że każdy sportowiec, który przekazuje nam swoje pamiątki, robi to z myślą, że za te kilkadziesiąt lat będzie chciał je zobaczyć.
0: Mówił Marcin Koziński, kustosz Białostockiej Galerii Sportu, której otwarcie zaplanowano na przyszły rok. W poniedziałkowe popołudnie czas jeszcze na szybkie podsumowanie tego, co w weekend działo się w sporcie. Raport przygotował i przedstawi nasz reporter.
5: Zaczynamy od sukcesu tenisistów stołowych z Doilit Białystok. Nasi sportowcy w weekend rywalizowali w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Doility wygrały swoją grupę, wygrywając 3 spotkania i dzięki temu zameldowały się w 1/8 tych rozgrywek. Dobry mecz przed startem drugiej ligi zanotowali również koszykarze Żubrów Białystok. Białostoczanie zwyciężyli w turnieju o Puchar Prezydenta Białegostoku. W finale pokonali 114-65 drużynę Tura Basket Bielsk Podlaski.
0: O czym informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. A na koniec flesza o 16 jeszcze krótko o niespodziance, która czeka na pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. We fleszu o 17 powiemy, co trafiło do Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuc i Chorób Wewnętrznych. A teraz pora już na świeże prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Z RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, a w większości dużym. No i spodziewamy się mocnych opadów deszczu. Spodziewamy się też burz. Mamy w tej sprawie alert z IMGW pierwszego stopnia. No i jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest grad. Wieczorem w Białymstoku 20 kresek, w nocy nie mniej niż 17. W nocy też może zagrzmieć i popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
4: Dzień dobry.
3: Tu Siwek i Borycka. Ja zauważyłem ostatnio, ja mam dwa tryby na drodze. Jeden to jest... A gdzie oni się wszyscy tak spieszą? Po co te nerwy?
4: Chill, luzik.
3: I no i drugi tryb oczywiście. Boże, czemu oni się wszyscy tak wloką?
4: To jest właśnie to relatywne podejście do czasu, słuchajcie. Także jakby co, to jest 16:04. I tak to wygląda ogólnie na świecie. Ale jak wygląda u was? To nie wiemy.
3: Być może te dźwięki dramatyczne teraz troszeczkę podbijają wasz wyścig z czasem. Którą wersją wy dziś jesteście, dajcie znać. A my w kanale nadawczym jesteśmy z wami cały czas.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie, jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi. No
0: opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem, a widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie. W ten poniedziałek i tak nic lepszego nas nie czeka, więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go, Wiktor Waligura. Ten się wycwanił, tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami. Od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: A mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max. Na 20 po czwartej Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Wszedłem na lekcję, powiedziałem, że spóźniłem się dlatego, że dał leszcz, a chodziło oczywiście o lał deszcz.
2: Czekamy na więcej. Ktoś też nadesłał nam informację, że
0: ćwierki ptaszkają.
2: Ptaszkają.
0: Tak,
2: o właśnie.
0: Taką wiadomość też dostaliśmy na Messengerze RMF Max. Nagrywajcie głosówki, jeszcze do tej zabawy wrócimy. Tymczasem 20 po czwartej w RMF Max.
2: Ale ten las trzeci.
4: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
12: MediaMarkt.
13: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. 2 sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to
1: trzeci.
2: Już jest trzeci. Matko Boska. Człowieku,
1: czwarty.
2: Odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku,
1: piąty.
2: Biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
3: Użytkownik.
1: O, nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł, niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne, ale my chcielibyśmy taką listę obecności słuchaczy RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego, więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max. Jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max. Najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość. A w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno. W środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Gdy głód cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe, wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy. Gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
5: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Z RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, a w większości dużym. No i spodziewamy się mocnych opadów deszczu. Spodziewamy się też burz. Mamy w tej sprawie alert z IMGW pierwszego stopnia. No jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest grad. Wieczorem w Białymstoku 20 kresek, w nocy nie mniej niż 17. W nocy też może zagrzmieć i popadać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Za 6 minut będzie godzina 17, a my mamy w głowie Saint-Tropez, czyli Saint-Tropez. Zamieniamy sobie literki w słowach, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia i tak nie ma co innego z tym dniem zrobić.
1: I wasze dowroty do pomu staną się odrobinę zabawniejsze i przyjemniejsze.
2: Szok rolny.
1: No właśnie, on się jutro zaczyna, drodzy państwo.
0: Szok rolny.
1: Kto by się tego mógł spodziewać?
3: Papier ręcznikowy na zawsze trafił do naszego słownika domowego.
1: No pytanie, no, kiedy trafi do asortymentu dyskontów, prawda?
0: Tak, no to wystarczy zamienić dwie literki i już jest, słuchajcie. Więcej tych propozycji jeszcze mamy.
4: Przy kasie sklepowej powiedział kartość płatną.
0: Kartość płatną?
1: Wow.
0: Piękne.
1: Siodzina Gedemnasta, już niedługo w RMF Max.
0: Ładnie
1: oczywiście.
0: Ci to
1: idzie. Zaskakująco. Powiedziałbym nawet niepokojąco. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max. Wszystko w moich rękach, resztę
6: mówią mi twoje usta. Graba wie, co mówi na temat hitów.
7: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
6: Hopbands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Euro na wszystko cię stać.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie, na zegarach 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, czas na świeży flash i pogodę. Dziś, jak mówiliśmy we flashach, jeszcze burzowo i deszczowo z silnym wiatrem i miejscami gradem, ale od jutra pogoda ma się poprawić.
6: Wtorek 1 września już spokojniejszy, szczególnie na południu, gdzie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze może jeszcze przelotnie pokropić, a na Podlasiu możliwe również burze. Chłodniej niż dziś, miejscami na północy i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni, poza tym od 20 do 23.
5: Geograf i przyrodnik Zbigniew Kania prognozuje, że podobna temperatura utrzyma się w kolejnych dniach, więc od upałów odpoczniemy.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: Pora na informacje z regionu w skrócie. Nowoczesny żłobek na 144 dzieci otwarto dziś w Białymstoku przy ulicy Absolwentów. Placówka powstała dzięki 10 milionom złotych z rządowego dofinansowania z programu Aktywny Maluch. To nie tylko żłobek. Budynek spełnia też funkcję schronu dla mieszkańców w razie sytuacji kryzysowej. Ten temat jeszcze u nas powróci. To dla nas cud, podkreśla Krzysztof Dobrzelak, tato 17-letniego Sebastiana, którego uratowali kardiochirurdzy z USK w Białymstoku. Od rana informujemy w RMF Max, że docent Władimir Andruszczuk usunął wadę serca wymyśloną przez siebie metodą, ratując chłopaka przed przeszczepem serca.
7: Proponowali nam tylko ten przeszczep serca, który tak naprawdę nie daje rozwiązania do końca, bo średnio taki organ żyje 16 lat, także to jest zbyt młody chłopak, który po takim przeszczepie nie ma przyszłości, nie? Później nie wiadomo, co będzie, ale udało się, to jest najważniejsze i ta wielka ulga dla nas, swojego rodzaju cud. Ja wiem, że za tym stoją wybitni fachowcy. My to czujemy jako cud.
5: Sebastian wrócił już do domu i ma spore plany na przyszłość. Chce ukończyć technikum, zdać egzaminy na strażaka ochotnika i pracować jako monter instalacji sanitarnych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. To jeszcze jedna pozytywna wiadomość z USK. Taka, która ma pozwolić pacjentom choć na chwilę oderwać myśli od szpitalnej rzeczywistości. Do sali rekreacyjnej pierwszej kliniki chorób płuc, raka płuc i chorób wewnętrznych trafiła biblioteczka. Ponad 300 książek podarował pacjentom pan Marian Olechnowicz, emerytowany nauczyciel historii z pierwszego ELO w Łapach. A na koniec krótko ekstraklasa. Wynikiem 5-2 zakończyło się wczorajsze starcie Jagiellonii z Rakowem Częstochowa. Trener Adrian Siemieniec chwali grę swoich zmienników.
8: Fajny impuls dostaliśmy od zawodników, którzy wchodzili z ławki. To jest bardzo istotne, szczególnie w momencie, kiedy mamy dużo tych spotkań i gramy co chwilę. Ten czas na regenerację jest skrócony. Bardzo ważna jest szerokość tego składu, żeby faktycznie piłkarze, którzy rywalizują, podnosili jakość w momencie, kiedy na tym boisku się pojawiają. Pewno jest to z perspektywy, jak na to patrzy, wyzwanie dla mnie, jeżeli chodzi o zarządzanie też szerszą kadrą. Wiadomo, że taką musimy też zbudować.
5: Kolejny raz żółto-czerwoni wybiegną na Murawę w czwartek. O 20.30 Białostoczanie zagrają zaległy mecz wyjazdowy z Lechem Poznań.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Jeśli wieczorem planujecie wyjście, dobra rada, weźcie ze sobą parasol albo jakiś inny przeciwdeszczowy gadżet. Specs i MGW wydali alert pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć solidne opady deszczu i porywisty wiatr rozpędzający się do 85 km na godzinę. Wieczór niestety z zachmurzeniem umiarkowanym, a w większości dużym, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 20 stopni. W nocy 17. W nocy też może popadać i zagrzmieć.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Ja wiem, że dla wielu z was to jest ostatnia podróż z pracy do domu, po której nie musicie wpaść po dzieciaki do szkoły.
11: Wow.
10: No.
11: To jest mocne. 4 minuty po 17 tutaj kanał nadawczy.
10: To cieszcie się tym. Szerokiej drogi, wpadnijcie sobie po drodze jeszcze, można jakiegoś burgerka czy coś.
11: A tutaj Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.

0: Tak jest, to jest poniedziałek w RMF Max, 11 po 5, Explosion od Calvi i Remi za nami.
1: A już za chwilę ktoś w zabawie podziałek będzie miał szansę wywalczyć sobie wejściówkę na poznańskie Erste Letnie Brzmienia. Zabawa podziałek, przypominam, to oczywiście dzień bez nie. Bo jak z poniedziałku wyjmiemy nie, to wychodzi podziałek.
0: Wow, niesamowite, wspaniale. Wspaniale to wytłumaczyłeś. Podziałek to zagramy później, ale teraz pytamy o to, czego nie zrobiliście tego lata. Na Messengerze RMF Max czekamy na odpowiedzi i wyłonimy jedną z nich do zabawy podziałek. No i właśnie, bilety na Erste Letnie Brzmienia. To już ostatni przystanek tej trasy w Poznaniu w najbliższy weekend, między innymi Mrozu, będzie też Brodka, która zagra Grandę, Kaśka Suchacka i mnóstwo innych fantastycznych polskich gwiazd.
1: No to proszę bardzo zawalczyć. Messenger RMF Max, żeby wejść do zabawy i zagrać z nami w podziałek, trzeba tylko napisać, czego tego lata nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś.
0: Tak jest.
1: Messenger RMF Max.

0: Axwell i Bone grają w RMF Max. Piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, może i za chwilę trochę burzowy, ale na chwilę zabieramy was też do Japonii, bo tam, pięknej, słuchajcie, aresztowano 72-latka.
1: Też pięknego.
0: Który przekroczył swoją 15-dniową wizę o 33 lata.
1: Podobno, jak się kładł dzień wcześniej, to właśnie mówił, że coś miał zrobić, ale nie pamięta co.

0: White 2115 i to coś w RMF Max. A my wykonujemy ważny telefon do Anny, która ma taki refleks przy telefonie, że to mnie po prostu rozbroiło absolutnie. Ersteletnie brzmienia w Poznaniu. Anna, chciałabyś się tam wybrać?
1: Pewnie.
2: No to super, słuchaj, bo akurat dwie wejściówki mamy do zdobycia. To już jest ostatni przystanek na trasie Ersteletnich Brzmień i tam w weekend będzie impreza, będą koncerty, super festiwal. Ale o te bilety teraz, Ania, no musisz powalczyć w zabawie podziałek. Tylko najpierw nam powiedz jeszcze, czego nie zrobiłaś w te wakacje?
1: No niestety nie miałam urlopu.
0: Anna, to my ci to zrekompensujemy.

0: Sexy od Dub Dogs z Brazylii i How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną, dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia...

0: Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Podlasie 97,5 FM.
8: Z RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na wtorek. No, 1 września po pierwsze przyniesie nam ochłodzenie. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy już nie więcej niż 22 stopnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, a to oznacza, że słońca nie powinno nam brakować, ale w ciągu dnia niewykluczone są też słabe i przelotne opady deszczu. No i na razie wszystko wskazuje na to, że reszta tygodnia upłynie nam z takim pogodowym miksem. Trochę słońca, trochę chmur, a na termometrach w okolicach 22 kresek.

0: Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra 1 września meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni. Czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I mamy to, to jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłania się bardzo nisko. No i jak zawsze podrzucam opcję na spędzenie wolnego czasu. No może jeszcze jakimś cudem uda wam się jutro dostać na trzeci termin Pacześ and Lotek Tour po raz drugi. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, to tam dzisiaj dwa pierwsze terminy właśnie w tym momencie mają miejsce. Jutro o 17.30 termin trzeci, co prawda oficjalnie sold out, ale różnie z tym biletami bywa. No chyba, że się nie dostaniecie, no to zawsze można się wybrać na depresję komika. Adam Woronowicz, Rafał Rutkowski, dwóch gości, którzy robią potężną karierę głównie komediową, a pochodzą właśnie stąd. A oni także w Operze i Filharmonii Podlaskiej w duecie pojawią się w kolejną niedzielę o godzinie 17.30. Kolejna opcja, która może wam się spodobać, to niedzielny pokaz specjalny filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. To wszystko w Kinie Forum przy Legionowej. Niedziela godzina 16.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Podlasie 97 i 5 FM.
14: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na skrót najważniejszych informacji z naszego regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Kardiochirurdzy z USK w Białymstoku uratowali 17-latka przed przeszczepem serca. U nastolatka stwierdzono przerost mięśnia sercowego, który uniemożliwiał jego prawidłowe funkcjonowanie.
15: Rok temu państwo zgłosiło się do mnie i powiedziała, że ich syn, tam 17-latka, ma taką ekstremalną postać. Co to znaczy ekstremalną? To znaczy w przegroda jest aż tak gruba, że 3 razy większa jej grubość niż w normie. Przeszczep serca to jest jedno z rozwiązań.
14: Ale tego przeszczepu udało się uniknąć.
15: Powiedziałam, że raczej mogę pomóc bez przeszczepu serca przedłużyć syna życie.
14: Mówił kardiochirurg Władimir Andruszczuk, który usunął wadę serca wymyśloną przez siebie metodą. Białystok będzie współorganizatorem 2. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Miasto stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych 4 listopada. Trwa nabór do konkursu Naukolatek Nastoletni Naukowiec organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z regionu mogą dostać 8 000 zł na realizację swoich nieszablonowych pomysłów i projektów badawczych. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły pod opieką nauczyciela. Zgłoszenia do 15 września. Aż ciepło zrobiło mi się na sercu, powiedziała Ewa Swoboda. Z RMF Max wiecie, że lekkoatletka oddała do Białostockiej Galerii Sportu swoje kolce, koszulkę z autografem oraz numer startowy z Mistrzostw Europy w Birmingham.
2: Jak zobaczyłam tą gablotkę, to mnie aż tak się cieplutko na serduszku zrobiło. Także bardzo dziękuję wszystkim razem i z osobna. No kolce są szybkie, więc miejmy nadzieję, że nie uciekną z tej gabloty. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za takie docenienia, bo naprawdę to jest duża rzecz. Te buty są z Torunia, z Mistrzostw Świata, niekoniecznie udanych.
11: Jest w pani świadomości to, że te pamiątki de facto zostaną w muzeum na kilkadziesiąt lat.
2: No tak, właśnie, dlatego to jest takie naprawdę wielkie wow.
14: Z Ewą Swobodą rozmawiał nasz reporter Robert Bońkowski. Otwarcie Białostockiej Galerii Sportu planowane jest w przyszłym roku. W ciągu nieco ponad 1,5 roku galeria zgromadziła już ponad 4000 eksponatów. Tylko w tym roku zdobyto ponad 330 pamiątek materialnych oraz ponad 1600 dokumentów, między innymi dyplomów, pism i fotografii. A teraz piłka nożna. Ligowe emocje wracają na Horten Arenę. W niedzielę 6 września Jagiellonia ponownie wybiegnie na murawę białostockiego stadionu. Tym razem rywalem żółto-czerwonych będzie WKS Śląsk Wrocław. Mecz o 20:15. A skoro już jesteśmy w sportowym temacie, odznakę honorową województwa podlaskiego z rąk marszałka odebrał Karol Jakubowski, trener, nauczyciel, działacz sportowy i autor książek poświęconych sportowi naszego regionu. To setki nazwisk wydarzeń i opowieści o tych, którzy tworzyli jego historię.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: Wtorek na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Meteorolodzy zapowiadają sporo słońca, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. No i 1 września przyniesie nam delikatne ochłodzenie. Na temperatury w okolicach 26-27 kresek nie mamy już co liczyć. Jutro w Białymstoku i Łomży co najwyżej 22 stopnie. No i warto też mieć pod ręką parasol, bo Speces i MGW nie wykluczają jutro słabych i przelotnych opadów deszczu. Reszta tygodnia z podobną pogodą i podobną temperaturą.
0: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje. Przemek Grybowski z wami w RMF Max, no i wspominamy hity tego lata, bez wątpienia obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach, DJ Goja i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

pamiętami do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, TikTokerzy, influencerzy, youtuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie youtuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior na błysk.

wakacje Magnetic od projektu Bauza, a teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku i właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki, zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno, ale fajnie, jak ciemno to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love. Grillować przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro.

Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl na koniec wakacji. Możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejna nowość z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fastboy, nasza nowość Music Sounds. To jest nowość RMF Max.

0: Becky G, kolejny hymn tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa RMF Max była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, gwiazda soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21:30 w TVN.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotów.

0: i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
0: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Majka!
3: Wojtek!
4: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
5: Hi, this is Britney Spears.
6: Hi, this is David Guetta.
7: RMF Max.
0: Podlasie 97.5 FM.
8: Wtorek na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Meteorolodzy zapowiadają sporo słońca, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. No i 1 września przyniesie nam delikatne ochłodzenie. Na temperatury w okolicach 26-27 kresek nie mamy już co liczyć. Jutro w Białymstoku i Łomży co najwyżej 22 stopnie. No i warto też mieć pod ręką parasol, bo specs i MGW nie wykluczają jutro słabych i przelotnych opadów deszczu. Reszta tygodnia z podobną pogodą i podobną temperaturą.

0: Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listy o Bands I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listy o Bands i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść.
1: I czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Zaczynamy od sobotniego baletu przy Lipowej w Show Clubie w Białymstoku. Sobota, godzina 22. After Podlaskie dla Ciebie Festiwal. Kto ma ochotę na taki afterek, no to będzie okazja, żeby szurnąć nóżką po parkiecie i udowodnić tak naprawdę sobie samemu, że to okej, wakacje mogą się kończyć, ale lato cały czas trwa. Kolejna propozycja to garażówka w zmianie klimatu po raz szósty. W sobotę od godziny 11 do 16 można w zmianie klimatu przy Warszawskiej w Białymstoku dać drugie życie swoim rzeczom albo dać drugie życie rzeczom przyniesionym przez innych. Taka wyprzedaż garażowa po raz szósty uderza w sobotę od godziny 11 do 16, a nieco później w tej samej miejscówce pora na przygodę, czyli DJ Hali Nostalgic Throwback Party. To także afterparty po święcie ulicy Warszawskiej w Białymstoku.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżnobiały uśmiech Stad Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
11: Podlasie 97 i 5 FM.
0: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20, no tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje, Przemek Grabowski z wami w RMF Max, nasz wieczór otwieramy pierwszą dziesiątką listy Hop Bands, będą fajne nowości, a zestawienie otwieramy od wiralowej wersji Self Aware od ekipy Temper City.

Latać to Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość What a Life. rmfmax.pl. Tam sprawdzacie hity. No i teraz kolejna premiera tego tygodnia. Wraca Livka. Chyba już kojarzycie jej głos. To jest kolejny hicior, który może szybko dostać się do zestawienia. Livka, poza tobą nic.

Przedłużmy sobie wakacje przy takim bicie, przy takim trensie. Z pozdrowieniem dla polskiej Trance Family, która głosuje na Armina von Burena pod rmfmax.pl. Armin von Buren i Sasza mają swój hicior na liście Hot Bands i być może Everlasting doczeka się miejsca pierwszego. No jest jeszcze kilka dni do końca tygodnia. Teraz numer na koniec wakacji oficjalnie, taki bardzo plażowy i słoneczny ze Szwecji. W trakcie tego lata wrócili do nas także oni. O, to Jubel w numerze Ocean House.

0: pobujać się przy jego muzyce, bo potwierdzono, że wróci do Polski Tame Impala, gwiazda festiwalu Open Air 2027. Luzę to nasza kolejna nowość tego tygodnia. Tame Impala jest to 7, może być najlepszy, może jutro, tak 1 września, na starcie roku szkolnego. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę jeszcze słoneczne Afro House, Shimza i Arko na 6 w numerze Fire Fire.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
11: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykonam.
12: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Asia.
24: Tu Ola i Jarek.
25: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
26: Cześć, tu Oskar Cyms.
27: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Enzo u nas bardzo. House'owy beat w RMF Max. Nasze nowości Jazzy i Chris Lorenzo w numerze Invisible. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia również internetowy rekordzista. Fanki głosują, fani też. Oskar Cyms, czy pobije swój rekord także na liście Hot Bands? Zobaczymy. Macie go na piątym bez końca.

Polecam wam nie tylko na weekend, w szczególności na wrześniowe wieczory też. Nowość od Meduzy Weekend czeka na wasze głosy. Wcześniej Axwell, który w tym sezonie jest bardzo aktywny, również z przyjaciółmi ze Swedish House Mafia, którzy również czekają na wasze głosy na hop rmfmax.pl. Teraz numer, który pokazali nam na początku tego lata, David Guetta i Alok. I teraz można powiedzieć, że też mają hit wakacji. Dzisiaj trójka listy Hop Bands, Run Run River.

0: Bo to jest tak, że brytyjska scena klubowa i scena muzyki house to nie tylko Londyn i okolice, ale także coraz częściej Manchester, reprezentujący to miasto Josh Baker w naszej nowości My Place. Polecam wam ten beat w tym tygodniu w RMF Max. Na miejscu trzecim w ostatni poniedziałek wakacji David Guetta i Alok, Run Run River. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty Masz. No i teraz nasza oficjalna, taka amerykańska jedynka zamykając wakacje. DJ z Ameryki przecież, z USA. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 to nowe miejsce pierwsze.
1: RMF Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Light i Fordo na szczycie listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam tutaj z dobrym bitem. Za chwilę Dub Dogs, czeka Ed Sheeran, Alex Warren. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I to jest moment na kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Zaczynamy od opcji komediowych. Może jeszcze uda wam się dorwać bilet na trzeci termin. Pacześ, Lotek Tour 2 jutro na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej o godzinie 17:30. No naprawdę bilety rozeszły się bardzo szybko. No być może jeszcze uda wam się gdzieś nawet z drugiej ręki zdobyć. W niedzielę o 17:30 z kolei w tej samej miejscu na tej samej scenie dwóch komików pochodzących z Białegostoku, więc warto wpaść. Depresja komika, Adam Woronowicz, Rafał Rutkowski, to w niedzielę o 17:30 właśnie, a dzień wcześniej w sobotę w Zmianie Klimatu przy Warszawskiej Garażówka, czyli wyprzedaż garażowa, można dać drugie życie swoim rzeczom albo wykupić coś od innych. Oczywiście wieczorem tego samego dnia DJ Hal zaprasza na Nostalgic Throwback Party, czyli kolejną imprezę z cyklu Pora na Przygodę.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Zanim wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Nie ucieknę, Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo, no jutro zaczynamy wrzesień. A to oznacza także początek tej jesieni meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. A Better Times.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Monika?
24: I jeszcze ja, Maciej.

Ten DJ też miał bardzo przebojowe wakacje przed chwilą. Jego Zakaria w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj u nas w radiowej kuchni trwały dyskusje dotyczące mikrofalówki. No i były różne teorie. Podgrzewać sobie te kotleciki na obiad czy nie, bo wszyscy będziemy świecić. No to ja postanowiłem to sprawdzić i przekazuję. Słuchajcie, mikrofalówka nie sprawia, że jedzenie staje się radioaktywne. Oczywiście jest tam specjalne promieniowanie, ale to nie oznacza, że odgrzewając obiadek uruchomimy jakiś mały reaktor. To nie. No to pozdrowienia dla wszystkich, co w kuchni. I na późną kolację Yerbox w RMF Max. Jego Graceland. RMF Max.

Czy pamiętacie pewien sylwestrowy wieczór w Zakopanem? Tak, tak, miłość, miłość w Zakopanem i on na scenie. Jason Derulo może wróci do Polski i DJ Goya, Michiko. Jeden z największych hitów tych kończących się wakacji. No to mam dla was coś nowego już na wrzesień. Wraca do nas DJ Ellie Oaks i śpiewająca dla niego Lavinia. To taki perfekcyjny duet w jego przypadku i słychać tu pewien hicior z przeszłości, czyli Bittersweet Symphony grupy The Verve. Tak, niedosłownie, no ale melodia praktycznie ta sama i do tego szybki beat. Ellie Oaks i jego Reasons teraz u nas. To jest nowość RMF.

0: Ego i For Money na ostatni dzień lata. I to rzeczywiście dzisiaj, tak przynajmniej meteorologicznie, astronomicznie, to jeszcze lato sobie potrwa. No to co, jutro słyszymy się 1 września, już tak oficjalnie w trakcie jesieni meteo. Będzie przebojowo, obiecuję, zapraszam was gdziekolwiek będziecie. Wtorek, godzina 18, Przemek Grubowski przynosi wasze ulubione hity, a od 20 nowe wydanie listy Hot Benzi. Można głosować jeszcze dzisiaj wieczorem, wskakujcie na rmfmax.pl. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 5.

0: 0800 567 3363 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
11: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Hey, this is Imagine Dragons.
19: What's up, it's Sean Paul.
20: Siema, tu Dawid Piątek. Razem jesteśmy

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.